0: Calvin Harris in Jazzy Satisfy smo poslušali, sledi najnovejša na Salomonu. MGK in Wiz Khalifa, Girl Next Door.
1: Najnovejše na Radio Salomon. Let's go!
2: Let's go. Sounds good.